0: ville.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.
2: Kacia, kacuri, supara, suporuli, maciari, maciuruli.